0: make sense. But do you know what I mean? You know what I mean?
1: Summer, summer, come on, summer. Když je toho moc, zapni Fajn. Fajn.